0: popečiše, kajki to rjane spěje runa Bettina prajwa haj, a za nebyćše tak zabłudźeni byli. Tak rěka menujcy spěw skupiny Janka Hanka. Dźensa, rano, tež po našim wusowanju, chcemoj so z Bettinu o tym postarać, so macie stroby, čisty wid do dźensniša rania. Bettina, što kiwa do rjanych temów.
1: Haj, dobre ranje, no haj, runje z mojej rekwej tajke čupfe kunc tydźenja, ale přiwšim je so běhało w kamiencu, tejko ludzi, kiś je tam na kčenjowym běhu so wobdźeliło Jan Reo nam o tym powiedat, iż tuż to dźeći młodziny je tam prytne medalje si wudobyło o tym dźęca rano szporče zaniče, a běhało je so tyż radwoju a bluniu, menujcy o tym pożadany wersk meje, kak je so tam šo radziło, tyż w tym dzień rano wiece, skiery mnie biegało, ale skiery jedło, a
0: si
1: lubić dało, switchiło je. So kocine na boskich wikach, też tam smy pobyli namiestne, a mamy jeszcze raz wórysk ze zajmowej reportaże na jej koleginy Andrzeje, tedy jeszcze w Audzicnitko Kiszcynie, kotraż by przed letami Berlinie przy czerwionym tepiszu, a je tam wojaku interviewowała, jara zajmowa reportaża w cyrku Stej boze na naši app MDR Serbia a dženca rano slyšiče ešte raz vúresk.
0: A kajki to rane titul? Bez brody, brjucha a navoči ze strážneho bataljona. Písané témy dženca rano po takým smimu sa veselič na serbský rozbos. Vosom popečiche.

Alvaro Soler, nydom je Bidlk. Nasz jest kajki to krasne zdźěla horcy, kąd stydźenia tu we Łužicy. Ale je dale, dżin a suchy šo severnemaj dźělomaj budyskeho a zoreskeho wokryza je druhý najwyšší warnowanski skodźenk lěsnych wojn judla. Šako so na juho zapadže Braniborske je napřikład pali tam pola Jüteborga viacač 100 cínače hektarů so pali zaso raz na ležonosći nědyšeho vojorského zvučovanišća. To reka, zodobja wobornicy, wujki džil tam odpalić dać, dokiž je za nich přestrašne, co tam podać a hašeć. Ale tež česky Švíce so runje pali, to sme čera samo trošku ve Łužicy pytli nuchali. Pola Jedřichowice wojuje 500 wobornikov, wojnjowych wobornikov w kytročeškim terenje přečiwo pomenam, im po boku su nydom 7 hašenskich helikopterov, a tež česky wojsko pilne poma. Aj, ja tłoczu palce, so szitko dere radzi, so szitko dere zhasza. Wo sebe dżęca, mianujcy na Międzynarodnym Dniu Wojniowych Wobornikov, so zaso raz pokaza, kak ważni kamaradojo su, a je tyś czas, so szitkim za ich husto de dobrowolnu służbu podżakować. Tuż, wo stanie nam to jedne, dziakuju prajcz, wo deszcz prosycz, Jutze w utoru wieczor je tajki najprede raz przypowiedzeny, hać co to też w obchodzie zeszlachci. No hej, chcemy poczekać, hać w obchodzie. Wszystko, co tak wyjasni, kaj się to przyjemy.

0: tuž so če radosć poču nejemu, če to nitko čin z nami športovač 5 hodin 20 je.
1: NDR Sachsa, Serbski rozvoz. Šport.
0: Z Janom Reorjom.
2: Z pokalnego koła won a zaso dom. To w okleczeniu na żaden pad nochcuchu. W budyżinie w sportowni na cylniszczu bichu sobie przedkole 4 wolejbólowe cyłki zetkali, a sobie zaczą do przychodnego koła ubiedziowali. Raja Wiktoria Worklec Marcel Relka.
3: To byście poprawdzie ciężkie ryza nas. Myśmy jedną udobyli, a boże patn dróg przyrali, a z tym smy hiżo won z pokalnego koła.
2: Potajkim tola won a dom. Przeczyło sokolniki z wiazońcy su workleczenio iście z 2-0 dobyli, przeczyło sztwortemu mustwu MSV Budyżin pak z 0-2 podleżeli. Sztwortk nastupia w prynim okresnym pokalnym kole potom sokolio Sokoła Budyżin a cyłk sportowego towarstwa Marienie Wizdy. Koparske wusledki. We wyższej lize je Budysa Budyżin pola SC Heiligenstadt z C2 dobywa, a biskupiczenio roczichu sonajebacz nawedowania 1-0 z porażku 1-2 z Wernigerode. W krajnej klasy sztafla Wukot su niemsko-pazli czynio smuszku, kotraż dzieli cyłki, kiż dobia zestupić od tych, ki smiedza wostać, docpili. Porażka 0-4 w Wezenictalu by hiżo piata zasobu. We okresnej wyższej lize je prynie mustwo sportowej jednotki Kruščice serio bez porażki dale utwariło, a samo trzeci raz zasobu dobyło. Pola post Germanie w Budyżinie trechichu przy dobyciu C2 Jan Boguš, Oskar Hausch a Franz Bench. Drohotka ramno Sokoł Ralbicorki 0-2, krótko do poczasa by Leonard Heidorn trechił, a krótko po poczasu Richard Schneider. Modro byli kulo wulke redorjece 1-0. Ci wusledki z okresnej ligą, traktor Malešec SJ Kruščice 2 mustwo 4-0, sportowe towarstwo Radwo FSV Wute 0-3 a Pančice Arnstorf 3-0 za Pančano Trechištaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik. Dwaj rezultataj z okresnej klasą LSV Hore 2 mustwo Rajne Zjednoczenstwo Ralbice Pančice 4-0 a sportowa jednotka Nebelčice Otendorf Okrela 2 mustwo 2-2. Cilcaj Rotow SJN Bištaj Roni Hanusa a William Plettner.

Spóndźela 4. meje. Do rěka zo wusyła dźensa wječo zaso moda žoma Radio Zadkula wot 8 do 10. A što je sobotu, wulatko skomdziu, może se je AAD Mediatece wobladać, tam miejskie telewizyjne wusywanie namakacze. Kunc mije, wotmije so žunski spiony kurs swojanskich melodiju, a jenoš išče hač do dženstnišeho može često za to přizević, pola Valburge Vaudžic, wuslitki koncerta predstaja potom jena cicteje mije v serbskim ludovem ansamblu. Apropos spiewać, jutrzeż się zaso na zromane spiewanie przeproszeni, a to wieczor 60 do kurowej rumności serbskiego ludowego ansambla. Nasz siedny klip je nam zjaty. Jutrze jedzień kleba niemskie, a syła prini krocz, wotmia so w budyskim hajmu szrec korniu na żytnych wikach klibowe wiki. Wiacere pekarnie so tam w obdziele, a przedstaja w opytacz, a kupić może, czy si tam miedzie cice ci szlakich drużyn jutce do podnia w od dżesa czy ich na kupłanskim centru na żytnych wikach budyszynie. A zajutřišim, wotmije so zaso rěčna hodźina za dorosćenych rumnosćach staršiskej iniciatywy Radworju, wot popołudnja na poštyrjoch do na po pečich, to možeće tyž rade svojbnym kolegam, abo tyž tym, kiž z vašimi dźěćimi došle kodža, staršim rade raz doporučić, to so na kóžde pat wupvači. Z tym jec cibilki, našist, to je milina vočarec, čipna na přichod. To však šíce jsme. Veli veselá přijemuje do dňa Bettina a Jakub, dženca ráno, serbským rozbosu.

0: Stara šula, nowa pěstowarnja, dźensa rano, dźěći, dyrbi česo zaso, haj, podać z nakupowaniša šelakojo razu. Toto pak mam hišče hodančko za vás, haj, měsac meja je hišče cyle čerstwe, a z nim tyž naše nowe hodančko. To je tunkroč wopravdźe něšto za mudre wójčki, kak tak dobiče so jara napinač z wódače, što dźěći tule dokładnie wopisuja.
1: Bude so luze, de so małke.
2: Also de bula niewele so takie bule, de so jen, de swoda jo hatak.
1: Ve bane.
2: Wone noce wokolice a switcha so.
3: De majen wiara swit w lampu.
2: De jen swit w dypk.
4: To so stworenczka z mytologie.
1: To so bałjowe figure.
2: Tym luzem one nie pomaja, a tym lubom oni pomaja z dole sobą.
3: Te tym pucz pokazają.
1: Te może luzy, a tyś lubę pucz.
2: Je nie smę tyś wuprzucić, bo one luzy hodują.
1: Je swyca, może ludzi i zawiesz, ale może tyś prawo pucz pokazać.
0: To by to dla tych dla troszku Czeszo, albo wiesz, da, što je minene lubi dzieci, jeli haj, no potem napisajcie nam prawo łatmą na kartu, zdzieci ją na MDR, Serbski Rozwoz, pustuje nam jest to ci tu budyżsinie, albo wopytajcie cyl jednore stronu Serbski Program, tu internecie mdr.de/serbski-program. Tam możecie si nasze hodanczko jeszcze raz w umere na Polska, czory, dili, priki a podwu, a wieza wotam też waszu wotmą przypozwać. To mamy taki realny formular sprzyjotowany. A sobotu przeradziwa potom dundak na podziewiecich prawo wotmą, a też sztuje dobył. Ač máme dobe čaku, dobe čaka a kaž predso kýva vám riane myto, tu už veľa vesela pri hodaniu, veľa vesela ľubi dječi, čiš toho džin 22 čije.

0: Road Movie je na posedmich. Čas za nowinki z Hornije Łužice.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 80 wustajerju je čera svoje produkty na burskich wikach krabatowym lokowym switche kočinje prezentowało. Jako nowostku zawoda przedstaj nawoda roslinskie produkcije MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne wašnje wusowa. Ratarski inženjer Benno Mruski žbje z leta 2018 zromadnje z Tobiasom Kokotom zawojet nawod. Zawod nawiedował, a so lita doho za moderne wašnja wopospodarenja polu a twa nowej rodze zasadzował, lica Julius privatnych przyczyn zawod wopuści. Wiace wo čerawszych boskich wikach kočinje słyšiće za nieszto wiace hač hodzinu w našim programie. 567 žonu a muži z Hornije Łužice je hižo za nowe wukubwanske leto od augusta zrečenje z remesnickim zawodom komonem w obwodzie Drežďany podpisało. To je nešto viace hač loni. Jako przyczynu mianuje wony jednače remesnickie komory Andreas Brzezinski, so są młodostni, kajštež wukubwanske zawody cele widome zajšo na powołanie rozsudža. Z tym maja předozača většu planowansku wistotu. Tu kwilu ma Drežďanska remesnická komora hišče nedže 300 svobodnych wukubwanskich miestnu. K tomu přinže viace hač 100 posta praktikumowych miestnu a viace hač 100 prozdinskich dživu. Radwoju je tamniša młodzina čera po podniu Miju na nausy metała. 10 poru rijowaše narodni drastče wokoło štoma. Najspěšniši a stymiejski král bu Klemens Buša, kiž se Marlene Jacvokec za králunu vuzvoli. Mie metanie radwoju dobiachu terminu wie dopredka šaneč, dokelž so od dženstnišeho na nausy tvari. Pučna smir šuluje hač na vysokost škatulskeje pistovanje Alois Andricki zašlahane. Hač do oktobra so grulmusova droha krok po kroku kompletnie ponovi. Tež moži na Blunju je sobotu meju mjetava 12 poru holce a mode žone bichu všitke narodni drastče vojeruski serbu, čineše s převodom muzikantu na svedženiščo pši športnišču. Tam predstajišu vesna nam viacore rije, predohačne dže cice či metruska meja padne. Napšemo bi o titul mjeského krala dobe Jonas Götl. Vun vuzvoli se tabijeu muzichec za svoju kralonju. Na wužiskich kčenjowych biehach a kolesowarskich wubidżowaniach by so čera kamencu rekordna liczba 1380 sportoču a sportoču obdzieliło. Panchan Konstantin Knop dobiža starobne klasy SK10 na dystancu 2 km jako drugi do cila. Samsom Vorisanju by Kruščan Samuel Dörlich štvorty najlepši bieha. Wokličan Milan Kant wubidži se slibro. Przez złotą medalju weseleše so kopšinjan Willi Hadank w dobe na dystancu 15 km starobnej klasy SK20. A to bych u naše powieszcze, kiż namagacze też na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj wotrania jeszcze pomroczene dotal jest najmniejsza tu budyżynie sucho z blakami moho niekotre kapki deszcza seda dżęca rano, potom pak sobie u dnia za sobą uwiedri. Budzie słoneczno a sucho a to przy maksymalnie 6-20 stopniach.
0: Idź uproszu na autodroza, bo gdyż sieć na autodrogu mianujcie z dżęcniejszy punżylu, z tej zajezd gajsz też wujezd na autodrozy a styri, też na smier dreżdżane honim wujeżdże kompletne zaszlachane. Przyczyna za to je ponowienie drogi na a styri, miasto nieboszu a uhonom. Wopkat wiedzie, so hacz do 24. junia przez za a wujezd pościowe, albo też swoniboszczy. Tu i szytkim dobu, a wiesz tu jezbu, jeli dalsze wiecki wuladacze, zdzielcie nam to radę, tu zazwyczaj do budyńskiego studia, albo napisać nam pojezd przez czetą funkcję damotnie app MDR Serbia.
1: Serbski Rozwóz.
0: Z Bettino a Jakubom, Pečpo, na po sedmich a wolitak z Mirčim Veclichom.

Dźensa wječor móžeće zaso radio zapiknyć, moda žoma radio Zatkula Wusewa, wot 8 do 10. Tu na frekwencji 100,4 MHz. Gunz mije wot mije so žunski spiwny kurs swojanskich melodiju, a jenoš išče hač do dźensnišeho móžeće so za to přizewić pola Walburgi Wałdźic, walburga-dybk-walde@gmail.com Wuslitki koncerta przedstaja so potom jena cicdje meje rumnoszczach serbskeho ludoweho ansambla. Apropos spiwacz, jutze sće zaso na zromadnje spiwanje przeproszeni, a to wot 18 hodzin do korowie rumnoszcze SLA. Nasz šedny chleb je nam sjaty, jutze je dzień chleba niemski, a sywa prydy krócz, wotmija so budyskim nakupowaniszczu na žitnych wikach, tak mianowanym korniju, chlebowe wiki, wiacore, pekarnie so tam wobdziela, woptacz, a kupicz może czesy tam, wot niedrze cista szlakich drużin chleba, tyż wodpowiedny klip jutce do podnia w Odżesa czy ich na kupułańskim centeru na żytnych wikach Budyszynie. Zajucyszym sredu wodmie so zaso ryczna hodzina za dorosczennych a to rumnoszczach starszyskiej inicjatywy Radworiu wodpopodnia na po štyrioch do na po pečich, to tež rane pokiju za šitkých starších sobu šulariu, sobu šulaku, kýž nemôža tak dere serbsi, maja tu išto prašenju, oni sú tam vútrobne vitanie.

Swójba 8 mjenšinow posedy mich je, no a študany je potem Sonju, ze swójbu raz na kompiju ze telewizijneho wusywania. Sejdzeć šmoc, ale bože dla nic przed kamerą, nie, ale doma, swójskie dobre stwi. Žan problem, to je bjezdwila možno, dokaž nasz MDR Fundus Lipsku hač do końca miesaca swój fundus pomenči tojšto to wiecku 9,1 page 1. Rekwizity, meble, lampu, kostymy, adrasty, syči możecie za to hiszcze swój poskit kwotedacz, sosadzić, 22. meje możecie se wiecki potom Lipsku dokładnie wobladać, a potom hiszcze 5 dni hač do 27. meje macie czas, tun swójski poskit jeszcze raz powyszyć, albo radca też szmorneczka jeszcze przeco, a potem od junia możecie se meble z telewizyjnych wusywania, rekwizity, mezdrum też start auto, sobu domojzać, tu wszystkim kisz maja na to lość, swójsku dobrostwu, na telewizyjne studio przedekorirować wiele wusbycia, albo też ci, kisz romadza, rady, rekwizity z filmu, ze serijo MDR Fundus Lipsku ma so pomenšić, netko maše, mače možnosć si tam, tun abo tamnu drohočinku za svojsku dobrostvu zavješćić. Džesač, menšinu posledemiše, Bettina a Jakub prajmoj dobre ranje.

0: značku spřelini smy. Spěwa Michał Cysz, ja pak wiem, štú dokładne nie z cyła lini. To je naša Bettina, kiše hižo nujnach listowała. To było patrzne, w tu chcę poprom wotrać. Bettina, gotowa, los geht's.
1: Wotchim, co dżęca rano rieči. A to čítame w nujnach.
2: Nikepa, tak menowanym tykoru sakskich nowin pisaja w przedozaczu na rodowej budyżinie od mieja do septembra auta zakazać. Każdy, kiedy się tam liczy, że raz wonka na drodze rynie hoszczęcu siedział, a są niemal jakieś italskie czu, tu wie, jak nieprzyjemne je, gdyż ci potem na stajności niekakie auto na po przez blido jeździ. To ma so nitko zmienić, a za to je Budyska Mieszczanska Rada za to wosowała drogu od meje do septembra za wopkat a tiež za parkowanie auto zaračić. Hižo loni miachu tam taki wopkatny eksperiment, kiš je so dere poradził, nitko przyjotuje Mieszczanski zariad przesadzenie tutego zakaza, kiš potom mamo od meje do septembra płacić, a wobydlerski związk je samo nametował tute zaurenske czasy za auta kunstydzienia tešišče rozširič. Votem chce Mieszczanska rada Budyska potom kunst mie rozsudzić.

0: Wustytki je kaž přeco Jan Rejo zbierał.
1: Z pokalneho koła won a zaso dom. To wokleczenio na žaden pad nochcuchu. W Budyżinie w sportowni na cylniszczu bychu sobie przedkole 4 volejbulowe cyłki zetkali a sobie zaczą do przychodnego koła upiedziowali. Raja Wiktorie Woklec Marcel Relka.
2: To być w oprawdzie ciężkie ryza nas. Myśmy jedną udobyli, a boże patn drug przyrali, a z tym smy hiżo won z pokalneho koła.
1: Potajkim tola won a dom. Przeczyło sokolniki z Wiazońcy su wokleczenio hiszcze z 2-0 dobyli, przeczyło sztwortemu mustwu MSV Budyżin pak z 0-2 podleżeli. Sztwortk nastupia w prynim okresnym pokalnym kole potom Sokolio Sokoła Budyżin a cyłk sportowego towarstwa Marijnieje Wiezdy. Koparske wuslědki. Ve vyšej líze je Budysa Budyšin pola SC Heiligenstadt z C2 dobyła a biskupičenio ročichu so najebač navedovania 1-0 z porážku 1-2 z Wernigo Rode. V krajnej klase štafla Vuko cu nemsko pázli činio smušku, kotraž žili cilky, kiž dobia zestupič od tych, ki smedža vostač, docpili. Porážka 0-4 v Vezenictalu by hižo 5. zásobu. We okresnej wyższej lize je prynie mustwo sportowej jednotki Kruščice serio bez porażki dale utwariło, a samo trzeci raz zasobu dobyło. Pola post Germanie w Budyżinie trechichu przydobyczu C2 Jan Boguš, Oskar Hausch a Franz Bench. Drohotka ramno Sokoł Ralbicorki 0-2, krótko do poczasa by Leonard Heidorn trechił, a krótko po poczasu Richard Schneider. Modro byli kulo wulke redorjece 1-0. Ci wusledki z okresnijou ligou Traktor Malešece SJ Kruščice 2. mustwo 4-0, sportowe towarstwo Radvor FSV Wute 0-3 a Pančice Arnstorf 3-0 za Pančanou Trechištaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik. Dwaj rezultataj z okresnijou klasou LSV Hore 2. mustwo Rajne zjednočenstwo Ralbice Pančice 4-0 a sportowa jednotka Nebelčice Otendorf Okrela 2. mustwo 2-2. Cilcaj Rotow SJN Bištaj Roni Hanusa a William Plettner.

0: Zadkula.
1: Smerdźaca, wudwor a wužiska rapsodija, što maja tuči zhromadneho, wězo reju, hudźbu a wulki cíl serbsku kulturu sposrědkovač. Tuž, kak werči so w rejowanskich skupinach? Je dosć dorosta, što je z choreografami a z nowymi rejemi, a čevla praji so, tak smerdźaca, pak wudwor. Wszystko prašenia, na kotrež wot mojim rozmowie dre z najwiečimaj konkurentomaj we Łužice, a to jednym rumie pola nas studiu.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zavič.
4: Dzień zavičo.

0: Das hat schon kein Erfolg. Lornem Festival, hier Bettina Rune Breiwa, je Napo was mich.
1: Serbski Rosbus. Powiestrze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 80 wustajerijow je čera svoje produkty na burskich wikach krabatowym lokowym switche kočinje prezentowało. Jako nowostku zawoda przedstaji nawoda rostlinskeje produkcije MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne wašnje wusowa. Ratarski inžener Benno Mróz, kiž bez leta 2018 zromadnje s Tobiasom Kokotom zawod nawjedoval, a so leta doho za moderne wašnje wopospodarinja polu a tvar nowe rodže zasadžoval, leca Julius privatnych přičin zawod wopušči. Wiatze wo čerošich burskich wikach kočinje słyšiće išče raz za bydl hodžine. 567 žonu a muži z Hornije Vužice je hižo za nowe wukubwanske lito od augusta zrečenje z remesniskim zawodom komornym vo wodže Trežane podpisało. To je ništo wiatze a čloni. Jako przyczynu mianuje wóny jednacze remesniskie komory Andreas Brzezinski, zo są młodostnik eśtyś wukubwanskie zawody cyle wiedomie zajszo za połowanie rozsudża. Z tym maja przedozacza wieczu planowansku wiestotu. Tu chwilu ma drzeżanska remesniska komora jeszcze niedzie 300 swobodnych wukubwanskich miestno, k tomu przyjdzie wiace hać 100 pusta praktikumowych miestno, a wiace hać 100 pruzinskich dziło. Radwoju je tamniša młodzina čera popodniu meju na nausy metała. 10 poru rejovaše narodni trasče w okolo štoma, najspěšnější a stumijský král bu Klemens Buša, kiž se je Marlene Jacvokec za kralunu vuzvoli. Mie metanie radwoju dobiachu dopredka šaneč dokelž so od džencnišeho na nausy tvari. Pučna smir šulu je hač na vysokosť katolské je pistovanie Alois Andrický zašľahane. Hač do oktobra so grulmusová droha krok po kroku kompletne ponoví. 8 dzieci, meznimi ci drużki, są niedzielu zakrament prynego świętego woprawienia buddyjski cyrkwi naszej lubieje knienie przyjmali. Swojbna szola a instrumentalistcza kemše w obrubiśu. Rakecach je jednacze konfirmanto, meznimi serbuka, swiedzenskie kemše z farariom robotom malinkom woswiedziło. Po zaunowy kurs świątoczność w obrubi, iż o sobotu byśu na kemšach swoje prynie Boże w odkazanie przyjmali. Na wužiskich kčenjowych biehach a kolesowarskich wubidžovanjach bi so čera kamecu rekordna ličba 1380 športoču a športucu obdželivo. Pančan Konstantin Knop dobiža starobni klasu SK 10 na distancu 2 km jako druhý do cíla. Samsom vurisanju bi kruščan Samuel Dörlich štvorty najlepši bieha. Wokličan Milan Kant wubidži si z Librov klasy SK Štornače a přes zlotu medalju veseleše so Kopšinjan Willi Hadank wundoby na distancu 15 km starobni klasy SK 20. A to wonne bichu. Naše povišče kiš namakače tež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dešče zaso raz nimočanov, abo druže so snadno deščo z Nemeča tu pola nas nic, dženca bil dnja so netko zaso v uvedri, bilhu dnja svunco, sucho a žive slebro stupa na 26 stopnjo.
0: Ale da svunco dešče trošku čaka moje, no Bettina, kusake. Na droach, šodere beži, ale prošu kečbu z džencnišie punžele, ste zajest, kaj štež vujest na autodroze a štyri tež na smer drežane hornim vujest, že zašla, ha ne, přičina za to je ponovine droji na a štyri, a vopkat veže so hađo 14. junija pře za vujest svoli bošči a pošove, a kaj sme pošča svišli tež radvory od nause od džencnišieho tvarja.
1: Serbski rozvoz.
0: Přeje dobrý start do dženstnišie punžele s Bettinu a Jakubom, nedom pečmičinu po nap.

0: Što so pola was hiba? Gdy so pola was we wsy, gmejnje, w osadźe abo doła stwje swieći?
1: My smy rady z wulki žicu a mikrofonom podla. Zčelče nam prošu swoje terminy.
2: Oja, cele praktice wupada to tak, so namakače na našej dalmocnej app MDR Serba tež vodkaz. Zčelče nam swoje terminy, klikče na modre podkvađene svočko Tule a potom wočini so kontaktny formular podobny, kajže znajeće jun z gratulacijskeho formulara. Tam potom informacje k zarjadowaniu abo terminy podače a my wiemy, gdy so dže, što Serbach stała a naše słuchaki a słuchario na koncu tej šaka mamy naše pokyby przecież przygotowane, kiž nedom se doja tu serbskim rozvosu, dže si možeće przychodnych dniach wulečeć.

0: krótko poci bydlki na waso muski kwa delanen a runie tam delanach nitko wostaniemy, podamy so do kociny, tam szak maja czerstwy romak z pola, lód ze swojskim lokanie, a też wonka słońcu na zelenej wódce spokojny hołjada. Haj tak romantiske może ratostwo być, a jest oczera krabatowym mlokom swiecze kocinie też ze swojej najlepszej stronki pokazało. Tu jeszcze w opytuariu je krasne wiedro w używo, zabychu nakupuali, a se też na noszu ratosku techniku w obladali kajž tež dobre ratoske produkty ze svojič dali. No a tež Bettina Wenderotova je so do kopšine podawa a so mjezdruim w najnowszych wużadaniach, wlecie do kociny podawia, wiezo, a so w najnowszych wużadaniach za zawodu tam namiestnie informowała.
1: Tu kociny pone parku, a niszo woko romakowego pola, jara czupwo, jara sucho, a prina stacja do sparku, a niszo przyjdziesz je tak rec za fachowcu, albo też za fachowe rozmowy myślena, tu ste na tafli direkt za, direktny wusów, a moderne maszyny tu ste, gdzieś tak rec jace niebo, ale direktnie do Podesyja. Nitko su też serbscy ratarjo so tu namakali na tutej stacji, a dere poskali, a w uszy nastajeli. Bożci Szełc też tu namiestny ste, je sam też traktorist, a so tu zajmuje, jeda to przychodź.
2: Najzajmowe to poprom, szun je, runy po dwóch litach, gdzieś mu mamo jaro mało dziszczyka, ale kajś prajene, ta pora, doby so te napory, ty na to šo naučiš.
1: Gdzie wy dziewacie o tom zawodzie?
2: Ja som eliske misjoncovo.
1: Niekotre zawody sú so ižo přestajili a sobu dziewacie, abo ju šef od rostline prajú tež, tuto zawod je mestem kompletne na direktne úso přestajú. Što sú tam faktory, nimo tie suchoty, kiš ište jen rolu raja? Dešin si to še myslí.
2: Ty malo mašinu trebeš, mine ľudži sú trebne. A jeszcze po tych dżęcich i pacieznów już on jara zajmowa.
1: Jak są wam chyba tu na boskich wikach dżęca lubiło?
2: Ja jeszcze go nie jestem daleko szyszu, ja sobie takie cywe zapoczął.
1: Mi so też tak, że jestem przy tych fachowych rozmowach tak rec wisaja ustała, a nie tylko co so jeszcze rozladować. Sztu tu chyba jeszcze, co w ustaja przedała, a wy so też wopta. Do chyba steja przed budkami zjedzu, Kruwe su so do kotka zminęli, to su dżęca w oprodzie te jara w oblubowane miestne, a też Katarina Grunec siedzi tu pod jej cyszku a czeka na kupcu. Ona ma menujcy label Lubuszko, ona szije, ja widzę tu riane banczyki na uszy, cienkie, riane liczne. Za szulskie tite tu riane pfate musi wupytać, ona szije, czy szosz, to już sobie przyjesz. Knieni Grunec, jak też się dotal spokoją, jest no wiele ludzi, pola was pozostało.
3: Hej. Ej, jo so zna jara veli ľudži boli, a ja si nesem myslel, že denca tak veli los budže.
1: A je to tak, že si ľudžo také regionálne tvory, snáno tiež žena bude Češča, abo doby dženci ši džen kúžde dvojce do možničky ľadač predať si nešto riane popšie.
3: A ja na ankam, co to šun Češče na hodve, a so ti ľudži rádi pinesi za to hudaja.
1: Vám ište riane poponu?
3: Aj, čakujú, to runia.
1: Po takim ratarska technika, tež vikovario tu z regiona, šo možne kieči, drevove vudžovki, potom všelake nože, buncle, kobuki, šo to tu je namestne, vše so počadenca, vše pytaja, kutku, jedne riane mestno, a tež to, abo tamno serba tu zetkaš, kak da so vam dženca tu kočine ljubi?
4: Ja, radio šindu, ta riana vokolina, a ja so nadžiam, za te kuloske pivoš, musiaciu jo,
1: Dałam się na rany dzień tu kocinę, że nie by piło ustu dwoja, nie by tu dobry lot ujszło. No. A najlepsza waka by zostaje przy dobrym kocinianskim lodzie. A tu się nitko na końcu mojej reportaże wyzotyś zasłodzić tam.
0: To jest Bettina zasłużyła mi zupkapa. Bettina je rozprawiała w bioboskich wikach kocinie kunsty dzienia. Aż tu jest się niekotre impresje zapopadnąć, niech doczakny na nasze pojeszcze w obrazach. Abo lada raz do ARD Mediatheki Čerošeho Sachsenspiegel wusowania, gdyż tam by kamera pudla, a je niekotre impresje zapobadnowa.

Wosom, boas, mich, haj, dajkele nješto, moa so tež poda nas nause. Stač vosebe, nitko leču modžina, sedži na připovišaku traktora a naraz so študele zmaza, haj. Wupe jenoš, zabieto direktne mjez traktorom a připovišakom, kajš je so to 26-letnemu v Boacki, v Fugtlandže konstitutinja stavo, on je so pritem jara češko zranio, kajš pisa policija, ale to nie by jeszcze dość, nie traktorist. Ma nitko też z konsekwencami liczyć pola nie na Amerychu 1,58 promilu alkohola. Flepu precz, a nidom wiacere skurzby policje, a ostatne rycznictwa, z kotrymi szmasa nitko wokoło merzać. Tu już lubi dużo, tyś pola nas we Łużyce proszu z rozumom na traktor sosydnyć, albo mydla tyś na przypowieszak. Dalsze nowostki policje z naszej domizny ma Bettina. Za nas nedom sprzyjatowane.

0: 8.20. 20 je to ryka za nazwnitych przyposłuchorjów serbskiego rozwosa.
1: Przejemy z Bożą.
0: A to chcemy dżęca nidom dwiemaj k narodninarjamaj gratulować. A to zajmowe dwójce gratuluje budyska župa Jan Arnoš Smola najprzedy k 5.70 Pijana te cyży, wiele zboża, Bożu struotu a żonowanie narodni na re, a kajż pisaja je Pijana cyż, jeden z najaktywniejszych członów župy, a župa podziakuje so za swirne a pilne dzieło mnohich gremiach na dobro serbstwa. Niech wostanie strowe a aktywne, a czylne kajż też duchowe dale hibiczymy, to przyje budyska župa Jan Arnoš Smola. A dalszy gratulant, smieso dżęca wieselicz, župa Jan Arnoš Smola Budyšin gratuluje swirnemu domowinjany dołoletnemu serbskiemu wuczery Hince Cuszce w Budyšinie na najwutrobniejszo. K 90. narodninam struotu, Boże żonowanie a wieselo je o krasny zarodzie. Przyja župinio Jan Arnoš Smola, a dżakujaso Hince Cuszce za swiru a zajm przy serbskich zaradowaniach najszlakojszego razu. Dżęca, włosy czytaj, Biana Cysz, swoje 5.70, a hins cuszka, kudowate 9.10 narodniny. No a tu serbskim rozwosu smy wutrobnie gratulowali.

0: A to měsacu mej nam słońco svědčí, lube dzieci, dobre ranje, je hišće cyle čerstwy měsac a z nim tež mamy nowe hodančko. To je tunkroć w obchodze, niż to za mudre wojčki, kak jara, tak gdybyće za jara napinać, za to wodacze, ale što da tu wopisuja dzieci, što pytamy?
1: Bude so luze, de so małke.
2: Also de bula niewe lisu, takie bule, de so jen, de swodajo hatak.
1: We bane.
2: Wone noce wokolicze a switcha so.
3: De majen wiara switu lampu.
2: De jen switu w dypk.
4: To so stworenczka ze smytologie.
1: To so bałijowe figure.
2: Tym luzem wone nie pomaja, a tym lubom wone pomaja z dole sa won.
3: Te tym pucz pokazaja.
2: Ty muza luzy, a tyś lubę pucz. Je nie smę tyś wupszudzić, bon wone luzy hodweja.
1: Je swyca może ludzi i zawesz,
2: ale może tyś prawo pucz pokazać.
0: Nalby dzieci, wieszcie, co je minienie? Jeli haj, potem napisajcie nam tola praw wotmowu na pustu kartu, zciecie ju na MDR Serbski Rozwoz, pustuje na miasto ci Budyszynie, albo wopytajcie rady naszą stronę internetu, tam namakacie minucy dzieciacy raj, a tam możecie się hudanczko jeszcze raz womere naposka, czore, dele, pryki a podwu, a wotam możecie nam też waszą wotmowu przypusłać. Haczcie tuta prawa, a haczcie wy dobyli, albo sztuje dobycze, albo dobyczaka, no to zonimy sobotu po zwłocznym waśniu Dundaku, a to kiwa wam zaso Riane, Riane, my to...

0: tutaj słowa rady słyszymy. Lubo jutrze śpiewa Ralf, mój Bozi, niedom wosom po napodziewieczych. A pokuknemy jeszcze raz do nowinu.
1: Wocim, co dżęca rano rieczy. A to czytamy w nowinach.
0: Planowane zaurjenje porodowej stacji Kamjenskiej Korony Świętego Jana nadziewa tu chwilu, haj wujki nemio regiony, no Bettina.
2: Haj peticje, rezolucja Mieszczanskiej Rady a też demonstracja prynomeju pokazuje, jak jara tema wszystkich możnych ludzi nuje, tola, czego dla przyjdzie tutun rozsudnitko.
0: Haj redakcja Sakskich Nowin je k tomu zjednaczeku koronie Janu Uligowej rzeczała, wona koroniu od januara 2025 się nawiaduje. Po jej wuprajeniach nie by zaurenie z poczat leta jeszcze konkretne planowane porodowa klinika z mene hač 800 porodami v obleto pak plači jako hospodarstce kritiska a kamen sliži jasne potem deficit mestem jasne rošče, tak uligova novinarjam Sakskich Novinov praji.
2: Dale pak tam ste za rozsudžace nebihu jenoš financu, tež personalna situacija je so přivociva, mestrujem nehoča so po je uprajenjach 24 hodinske službe jižo zaručič.
0: K tomu přindu stupace košte za honorovane moce a za bychu koronju cilkonje stabilizovali, so tu již za zaurenje so rozsudžili.
2: Emocjonalne Czeszki to rozsud za sobudziewaczerio, kajż za region. Przyjusiem uli goła w uzbie nie rozsud je doskonczny też przed pozadką reformy koronio niemskie.
0: Rozmowy z miastem, krajom a ministerstwom dale bieża. Zastaranie maja przychodne kliniki w Budyszynie, Wojorecach albo w Bondreżanach przełzacz.
2: Samo druhe, kotrež cichu kamencu porodžič, so netko od koronje informuje a jim so tež při pytanju za alternativami poma, tak rika intervjuje, kiše redakcija SZ zvednicu kamenskeje koronje vedva.

co žinca za was mamy. My gledamy pićku slědk na zachadny końc tyżynia. Szuzi upyszniju majskie bomy ninto nasze sy. We prjawozu su pietk dybkonie k prytnemu maju stajili swój bom, a nasza kolegoka Maria Elikowska-Winklerowa jose przytom z domorodnymi rozkraniała, kakie tradicje we prjawozu k tomu dajo. W muzeju w Deśnie jo było końc tyżynia wiele los, tylko wet togo już piczku słyszymy. Pen pak gledamy do togo tyżynia. Żynca wet podnio słyszy studenty wet BTU w serskiej muzyce wet Terezy Jakobsowie wet Serskiego Instytuta. Ja som z nią telefonirowała, a przeszam ju, co dokranie ze studentami prytkma. Dalszne aktualne powieści mamy we programie, a naszą muzyku tyżynia. Ale ako prytne su žinca zase naše žiši na reže. Net žome z nimi dogole. Vestančo po takem při radiach.

0: W Dešnje, w Domowniskim Muzeum je jose z letny końc tyženja zasi portal do zachadnosći w Wetworiu. Při gośbje Wetworjenja sezonę w ustajenskim żelu Stary Lud pod gołym niebiom su mogali obgledowarki a ogledowarje dwa dnia dwójko żywienie prednych słowianu upoznasz. Gregor Klim wie więcej.
1: Nježi stržasća Rujen Ektment krajarjo z Nimskeje a Českeje jo veživivo tu vjaz togo živjetego a žasetego lietstotka. Pokazali su tradicionelne rucnikarstva, šetne živjenje, vejarsku kulturu a drastvu venigo casa, kjesči su mogali zbliska doživiš kak su se vjece šetnego dnja su drjeva a metala zgetovali a kak su odovali mašizne njega barvnjone s rostlinkami. Rono tak jo dava rucnikarske produkte a suvenire kupowaš muzeumowa wiednica Katrin Švelina.
2: Za te dorosčone te mogu svijetike to jedno abo druge kupiš, abo přigledovaš, abo se umieniš se s tymi rucnikajami, kak te vece su nega nastali, gwona vece vo pšože, až te gosti doživiju, kak jo to nega jo ugledava. Te luže napšikvat maju ten ogen, varje na tom ognju objet, sami also, zastaraju, abo su rona tvaroš zgotovili. Und to su šukne stare techniki.
0: Jaden Wierasch-Festivala jo była bitwa wo wjas. Przedstajenia wojowaniu supla publikuma wielki zajm ubożili. Obszern report z muzea słyszysz o srjodu w naszym programie.

0: Majski bom, wenn symbolizirujo naleto płodnosć se Bužice nowe żywienie. Wenn we Bužice szako ugledajo, a se szako pyszni. Zapšałem, jo stajenje boma wejse svietkuna tradicija. Ale za NDR-ski cas jo se to cesto ciniło na prednym maju. A tak jo to teke žinca we mogich sach dolneje Wužice. We wiele sach su stajali majski bom już od 30. aprila, ale žedne su to nawoz teke na prednym maju cinili. Tak we prijawozu, na przykład. Maria Elikowska-Winklerowa jo przyszła ze żadnymi wesanariami tam do rozkrona.
1: Na grunka raz, jak to było za twej młody czas. Ty kasynię to już uszej wesym ziaset, nie będziemy przerazić, jak wiele. A to jo by na czocha let, jak to było, pęgasz si ty był młody, żeście wy ten bom olili.
2: Ten bom jo odol. Tyke predek maja sledna p, w tej goli krajżu olewane, dla to aż to już byli. Ten co szekne boskie golie, aż nie daj nikt widzisz, to pen na pel noc, jo. Odwal pedrezan, ale na tej zwuku nie tka mają mu to z jego, to szekno ljaszczy.
1: Jo, ale jak co pen ten transportirowali z gele?
2: No z konimi.
1: Z konimi.
2: Jo, na wesat zgaszę budliszka, pewnie od lacony.
1: Ach mej. A jak wiele kiarlo jo pęto, co pogotowało?
2: Co byli szykne przypedle, co pomagali.
1: Jo, a pęś co ten doliakli dojesy?
2: No tyki na krzycnej szosie wejse.
1: A jak się ten czas pysznili, tyki ze zbrazu już?
2: Jo, jo.
1: Pęniowen prydnego maja już stojał.
2: Jo, jo.
1: A co pęs, co wy tyki pićku swiesili, albo ryjowali tam?
2: No jo, to nie było tak ślim. Pićku go my tam sejrzyli, a flaszku piwa upili, ale czuwili go nic, to nie było tak, jak nie.
1: Ale su pen bluz te gelce, te kjarle swiesili, albo su tyki wejsanarie k tomu przyszli?
2: Nie, a jedni bluz te kjarle, te golce mlode, jo.
1: A jak długo jo pen wen stojał?
2: Po teży nisze pes svietku jo jeszcze stojal, jo.
1: A pen su ten puszczali?
2: Pen jo odol zaspuszczony, jo.
1: A co jo pen tam se stało szykno, gaż su puszczali?
2: Ten jo odol przedany, a pen su ludziak su drwo buchowali, gaż su jen pen olewali. Tam jo odol kurze lieto nowy bom puszczony, a naparany.
3: Dopomina se Alfred Kiacmarik na młode lieta. Njento bieru ten sam bom więcej raz. Puściony, gdy se derje schułaś, aby przetrał do przyjdącego lita.
1: Żoga jo ten bom.
2: To je o pićku skłon, aż nie odduje we tych długich przerezany, ga penie nie ma, gaż dolej paraju, ga pen kurza raz ujen.

0: Wie, jak ho bydlim w prawozu? Serbskie tradicje są ważne, a rytne. My jeżyci są tak ho. My ja cewa familia. My mamy gluku, aż nich ten nejo, ten bom szatnu.
1: Żedne są se starali we psikusk, a pisie drugie są psiscyniali bryazę do sztoma. Cała jas jo była na nogach.
2: Ja som Heike Szupan, ja bydlim njento w prawozu. 3 lata, ale do tego ja som przecej sobu zapostowała. Ja znaję te młode luże, a ten majski bom. Żynca wen stoi już, a ten jo wielki jo.
1: Kerstin Günterowa jo gierda na dwójcku girlandu, ak jo sama wiła, z nieju jo njento obwity sztom.
3: Jo ten bom stoi. Te se olili ten bom južo cora jaco, jo. Ale stajali su dinca. Ale my te mamy, my sme bili ten więc južo srodu. Te kjale su te witki olili. A te pyszne bante si tam teke. To je všetci tak. A nie to jo muzika, a pivo, a palenc.
4: A budeš ještě rejovat také?
3: Já nic.
4: Ale snaž tě mladé.
3: Já, ty mladé, já.
1: A snaž ten musky?
5: To váš trekar.
6: Jo, jo, to jo mě. Jo.
5: A na, co v tom gotuješ?
6: Na kulky kdy.
5: Na kulky? Žísa?
6: Na frelič.
5: Žísa jo prvně maj.
6: Tam musím želaš.
5: To jo starý trekar, nic?
6: Jo, 63.
5: Z DDR-skiego czasu.
6: Nic. Wessi, Wessi.
5: Westen?
6: Jo.
5: No. A bo się pętek jeszcze rejuwaś?
6: Ja, rejuwaś. Szybno do kusu.
5: Ale o, tam są rynne żółcia.
6: O, są te, te rynne.
1: Jürgen Stecklina, jo był rad pedla. Za dobrą launu jo se starała kapała Drachenkombo Zohoze z młodeju obsadku. Młode ludzie we uknikojskim starstwie, 6 gelcu a 1 żółciu, muzycirują już o niezi 1,5 lat zgromadnie.
7: Mein Papa spielt bei der Drachenkombo, bei der Alten. Sein Vater auch. Kiven Fritz und René Rinzer. Und deswegen haben wir da schon immer ein bisschen mitgespielt.
1: Groni Rinca Junior. Szykne su uknuli we mieszczańskim konserwatoriumie. A graju?
7: 2 Baritöne, ein Flügelhorn, eine Trompete, eine Tuba, eine Trommel und eine Pauke.
1: Kapała jo we naszych sach przy szakich zwiezieniach kradu perzedana. Riedne wet południo przy majskim bomie jo to było prawyzu. A weno jo trało bejnie dujko.
8: We prijavozu su zacharne pětk stajili svoj majski bom. Maria Ilikowska-Winklerowa Josip Šitom rozgranjava z vesanarjami vo jich tradicijach k stajenju a upyšnjenju boma.

0: RBB Serbski program.
1: Nowe dwojorecne tofle na granicy okresa sprawia Nysa. Ikona błosieńskie i nymskie narycy Siegfried Janssen, Jonia Bogi, a wielki ogień we Brjazynie. Słyszysz o kutym a dalszym temam Nendo Wiecej ujo Grigo Klim. Dobry dzień. Okres sprawia Nysa uwitają skoro swoich gości a drogujących teke na krajnych drogach nymski a serski. Wedpowiedne tofle se nento instalirują. Z tym, co stajesz widobne, znamie za swoją serską identitu a mecowaś turyzm a związanosć z regionom. Ten tydzień z riodu burza tej stare a nowe krajne raść Harald Altekryga a Martin Häusler symbolisku toflu stajesz we sprawinym dole Spretal na granicy do Sachskeje. Podobne tofle dają już w budyszyńskim okresu. Jedna ikona bożańskiej i nymskiej narycy jo zemrią. Ako informuje żurnalist Peter Becker, jo Siegfried Janssen z Lubnia, nymski Gros Lübenau, 9.20. aprila zemrią ze stary a 9.60 letami pośieżkiej krotkiej chorosci. Janssen jo był usie 6.30 letu capnik, jo nawidował szake kapale, jo szotował, a był w komunalnej polityce aktywny. Znaty ordował przez pesrednanie tak ronionieje bożańskiej narycy. Narycy, nymski Spreewelda Mundart, wenn er ja oprowała wiele elementu serbskej ryce, ale tylko barlinskej a górno-łużyskej nymskej narycy. Janssen ja udał w nakładnictwie Rygia więcej knigów k tomu. W Raduszu zostajili sledny tydzień predniego maja swój majski bom, ako przecej na najs, ale dosreć nowego rejowaniścia. Ta nowa płonina służy wetnięta teke za tradycjonalną bandową ryju, a ksu na tom dniu ryjowali starsze a młodzieżysi w serskiej świeżyńskiej drastwie. Przepraszowują raduszańskie domowinskie drastwine towarzystwo. To towarzystwo wodio leto za 5 a 20 lat stare. Dolnoserski teatrowy program Floppy Dolls jo przywabił koniec tydzienia w Turyju za se zajmowane publikum. Po ochozy a Brjazynie jo nieto to gromadę około 170 ludzi sobie oglądało muziku w rewu Kronin Doris Kaspar w budyszyńskiego nimsko-serskiego ludowego żywa 2. Iści jo drogowanie dalej przyjdąco nieżylu budu w Raduszu a sledny raz 18. maja w Choszubuzu. Išći lepi ve šamnem sportovaš, tok še vjerbańske na svojom sportnišću, za to investirujo gmena do lepšego svjetva. To pak płaši nendo vici, šicina jo až teje sportlare teke přešivo błyskam, byš der je ščitane, vedvednik błyska nie su išći kalkulirovali a dlatok płaši šo nendo skoro 46.000 euro, nikak 13.000 euro vici ako planovane, kmenska rada deviče v tom vedkvasovaš. Ogień w Brjazynie jo w nocy na nieżelu wieliku szkodu naperał. W tamnicy jo jaden perlenski dom na kierchobowej drodze aż na zakładne murja wetpalił. Piesza sturzastrza ogniowych oberników z kberku Brjazyny werbna deśna a prawoza jo było namiestnie, weni su musali nosić sieśkę szczytowe maski mocnego kurjadla. Problem jo był aż bliski hydrant, jo był defekt, a su musali dwójki szlauch sięgnąć, aby dostali wedu. W ranych godzinach su ogień zgasili, policaja oblicy jo szkodu na sturzastrza to euro, denn dort schätzte ja Savino.
0: Jadro.
1: Gorce Juja Lischowske Wiedro sme westerli za nami, žinca na nimi ne zmijame ešte ich hopvech 6 a 2 žasča gradu v dolni vúžice, ale už vícim rokovo na nibiu mimo šegňo a te mögu přiniasť v noce na víče dešť. Čaua deštová hronta, dej trefiš Bota, Plalubňová a do smiera Barlin. V suchom podpodňu Bramborské je nebúžame neperi myš tak veľa gluky, snaž tu jadnu abo drugu chapku už. Víče pedništi jadna 2 žasča gradu a ten pšavy dešť, ten vecakujú meteorológii teke za náš region víče viaco ve noce na sredu zviezané s pokrymom a termometa bužo padnúš sredu na jadno ešte 12 gradov.

Jakke Schwarz, pytasz a namakasz. We seši mežo šon in to pytasz a namakasz. Gaš planujošo drogowanje a zajmujošo se za serske stawizny. Serske kulturne pomniki daju se wetninta digitalnje uzgönisz. So Rabikon, ten digitalne serski kulturne leksikon Serskiego Instituta bitujo nowy modul. Žož przedstajiju napise, umiłske twörbe, opomnienske miestna abo skulptur. Pod sorabikon.de dajo jużo 8 a 7 žaset zapisu, wetnich 2 a 5 žaset z Bramborskeje a 6 a 2 žasća z Sakskeje. Słowiańske grożiszczo w Żyluje jo na przykład podla, cerkwia w Modwieju abo serske umiłstwo na twarieniach w Chorzebusu. Na Körsche möschoscho se orientirowasch a namakajoscho pön Fota a Informatie ke jadnotliwym kulturnym pomnikam. Serski Institut powiedzio, aż jo to aktualne pobitowanie Jano Zachopk zbierka se pön kszac po kszacu dali utwario.

0: Zadkula.
1: Witajcie na modużomu Zadkula a po dlěšim času so Hanna a ja tu tež zaso raz přizivimo a to ze serbskej kulturnej temu.
2: Serbska kultura, znač spěvanje, draste a rie, to zwiazuje rjovanske skupiny tu w Łužicy.
1: Wszyscy, którzy są już raz na Insta, nimo poladali wiedzą, że mamy tu dżęca hostci.
2: Nasz fokus leży dżęca w osobie na przychodzie naszych skupin, ich zakład wszak je dorost.
1: Heistym związana jest też modernizacja, jak są nasze skupiny, do którego smira znacz pojebuje.
2: Wyso chcemy też zonić, że solica jeszcze tak lehibaja, a nie poladamy jenoż do przychoda, ale też na dopomnienki.
1: Wo gotre skupiny są jedna jeneskere wszystkim jasne, komuż nic, tunde by so jeszcze skrótka zczerpnieć, haj prede hat zonicze stu na jutu dżęca wopyta zonicze mianujce wod Kiliana, što smyče se dżęca nimo na ju naposkacz.
3: Dobro večer, Luča. Ja přewodzam vas netko po prvnje hodziny Zadkula. A to ze zhudžbu, kotre so vam nadjemne tež lubi. Vas očakuje mjez drugim. Spěv Rejovač vonka dejščiku od skupiny Holaski.

0: Nětko pak zajmy zatkulu z titulom Mr. Brightside. Tu su The Killers. Wiele wesela.
1: Zatkula. Zatkula.
2: Šodamna. Ja, wostudwe.

0: Naša tema dźensa wječor serbske rejowanske skupiny z Łužicy, wódwo Smerdźaca a Łužičanska rapsodija.
1: A so njebychmy jenož wo tym rěčeli, ale tak rěc direktnje z prěnje ruki Zornilika, kvola niž tu chwilu běži, jsme se z kůži skupiny haj dvajoch tu do studia přeprosili, po takim znamjaj smo dźensa 8 jo, abo
0: haj. Ja bu prajma předstajt, že so cíle jedno raz skrutka sami štušče, z kotry skupiny šče tu, pola nás a kakšče kryjowane přišli.
2: Ja sam Hanna, ja reju tu časne w Łužičanskej rapsodii. Ha sam kreowano przyszła niekak przed 10 letami, ha to w skupince Łužičanka.
3: Ja sam Maksymilian, ja reju też w Łužičanskej rapsodii, a reju też no jacać 10 let, a započynał sam ja raz w Smerdźacach.
0: Sam ja skrótka, sam jeszcze praszasz rapsodii to ja? Abo kawo to wyrykujecie? Praja.
3: Łužičanska rapsodia.
0: Okej, okay, gut. Also.
4: Ja sam Laura, ja reju hižo nekak 8 let w Budworiu.
5: Ja sam Ida, a ja reju 2 letče hižo w Budworiu, a sam przez jednu przeczelku k domu przyszło.
6: Ja sam Angelina, a ja reju w serbskiej rejowanskiej skupiny Smerdźacach, a ja sam započuła rejować dla moja nana, dokuż mu sam dziś rejuje, a rejuwał.
7: A ja, ja sam Lydia, do Runia ze Smerdace, a bom wy moj słowie, to skoro są taka tradicja, so in w Smerdace rejuje. A mój dziec, moja woka, mój nan, moja mać, mój bój, moja czeta, a netko też ja z moimi kuzenkami, z moją sotru rejujemo. Ha, ha, to zna też skoro 6-10 lat.
0: A może netko zna słyszy, że takie dwie lecze też żyla, a tak dalej. Genau, wo to, że nam w przyszłej moderacji mianujcie wodorost, jak so tutun spisuje, a jak tutun poprom k rejowanskiej skupiny przyjdzie.

jednotliwu cjenu sebe widźimy. Moro cu zoch w obliču, pytam kupu, pytam skoł. Mia złoči, tupy blak, nocy naše taka znak. Poku to kośedna dnia, moja skromna postawa. Posvědča se kradnuši, wahodnje se pohiba. Ale wujki strachu moc, netrašima ani noc. Bożnamy se na tebe, jasno

0: Pola nas w studiu mamy dźensa hosći z Wudworja, ze Smerdaceja a skupinu Łužičanskou Rapsodiju. A smerdy predosmy runy hižo prajli, so dźe nam dźensa te wosebe wo dorost, a tam chcemy tež nedom wostačak we dorost to, što je škužu skupinu tež živu dźaži a runje w tradicionelnej reji je to tež jara važne. A hej, jak to poprawam zdokonieće młodych ludzi z cyła za wasze skupiny zahorić, a ich potem też zdziarzyć, znano raz wódworscy zapoczynają?
1: Hej, pola nas, pola wódwora jest to tak, że mamy tak taką zjawną próbę, gdyż może pan ludzi przyleczyć, a pan najwyższa pan te młode rywara do muśindu, albo kiedyś chcieli zapoczać z rywansku, a to tak jak już od piatoletnika nasze młodzi rywary tu są, a to od piatoletnika jest.
2: No to można. Piato? Hajka, pola was upada, bo koło Łužičanskej Rapsodie, pola was ta to wszystko rejana skupina, no.
3: Hej, genau, my mamy nieka tu czas jenoś jedną skupinu, a my wabimy tyte ludzi takie w jednej zjawnej próbie, gdyż oszec niekak spoczat no szóstko lita, a tam może pon szilszynć, gdyż maja zajim, a genau, jendyby niekak watch donat sztyc, bo nieka prajeli bocz, a pon mo tych sputa, mo tyta kicka może osobu integruat, a so oni tyte prineryje na uknu, albo tyte prinewustupu subu może rewać, a musi to niekiedy tak czynili, że mamy może co piatk tę próbę za sześć, po takim za tych starych, a tych młodych, a z redu poponu czynu ponieważ te młode, a te nogi są zapoczynili, a zwłaszcza się z naszymi trenerami te stare reje od nas.
2: Okej, niekiedy jestem pola was no troszkę zwłaszcza, jak to ja zaprzyjać do skupińskiego żywienia, a teraz prawo znano możesz ty nam raz dalej powiedzieć o tym, macie znano też nic, niekakie wule tego, co zromadzę czynicze, albo znacz nic, niekakie chodowniczki, albo co ja bym doszło potem ich w obchodzie, znacz się znowu nic integruje czy sobą.
3: A ja muszę pytać o tak na przykład ten chodowniczku, albo te nowe lito, albo tak zromadzę znowu czynicze, a tam potem też ich noch witamo. Ale ty szedzę kużu probu, a tak ty sobie zaprzyjemy do kużu rie, ty też to nieke na zapoczatku się kroki nie może, co może oni to lazare sugerować, a tak pomałku nauknąć.
0: Wostanemy na dom jeszcze raz przy tej integracji, a ty halt o nauknę na tych rio. Jak to pola was, pola tych wódworskich? Ja może tyle nie widzę.
1: Halt pola wódwora jest to też tak, że ma tu dorost się na ekstra skupina jo. Oni mają te jedno separatne trenera, gdyż to nasze stare rie z nimi nazwuczuje, a oni mają pan najwyższe te ekstra wustupy, also pan nie mamy najwyższe romadze wustupy, so ta wuna skupina dorost, ale najwyższe pan kuża skupina ekstra swoje wustupy ma.
2: Po takim to pola was, czy skiery ku separatne bieżi, gdyż wypracza macie w oprocie ten rożdżenie dwie skupiny, a potem też rożdżenie wustupy, a tak jak w to spotacie to integrować? Jak ponieważ oni do tej wujki skupiny przestupia, albo kasy możemy to przedstawić?
1: Nie, also my mamy też ten chodowniczki, a pon tutaj ten zromany wulet czynimo, albo te zromadzizna.
2: O, da byście to z naszej strony zna, dorosty na was, po przyjaciół moderacji, z onimi potom, jak to po las miarze cieniu wypada.

0: Hajrunes my so jižo z wudworskimi a tež z wužičanskej rapsodiju o tym rozmoveli, kak takhle z dorostom wupada, kak oni z tutym hajara sprajo w obkadzie, abo kak oni tutun integruja. Netko budzie nam Lydia ze smerzyczanskej rejmanskej skupiny troszkę jac o tym rec. Znada mużdy tež na dom raz ste praszna wotmojeć, kak to wupada ze skupinu. Su oni do dom kajszpola wużyczanskej rapsodii, na dom we wujkej skupiny jara sprajo nucka, abo maja pola was nuaczko jeho swójsku skupinu kajszpola wuborskich.
1: Hej, po takim spoczatne je to szun tak, abo nieke tu chwilu szczęt tež, zo mamo my dwie skupiny, tun dorost skupinu, a pon mo tak našu tak mienowanu staršu gardu my mienujemo. Habo mamo te rozdzielne probowy čas. To ryka od 14.30 do 4.00 maja stajne naš dorost probu. Ha potom od 4.00 hač do 6.00 naša starša garda sobotu stajne. Ha to jo hišče tež dzielene, tež nadajo na treningovu lewa. A tak dale mamo mo dwie treningowe lewe stajne, by kuźdem nieczy planowane te jenio za ten dorost, a ten drugi za naszą wulku skupinu. Ladajo pa na naszą skupinu, na naszą dorostu skupinu, tak rec na ten starobu. To mamy mu 12 do 16 letnich podla. Ponad te prasme, te maja ponwiza te lust, potem zasunę te co zakładne kroki naukli w tej mniejszej skupinie, tak rec. Te po tych wielkich subuczynch, ha na tym dupku mu runie tu kuli smo. Kużdy z nich może nek pomognu polku rewać, na tym smo kużdy z nich może ma z roku, ha na walczyku mu też runie dziewamo, ha tak smo to tu kuli wyt, ha runie aktualne tutaj lito, to kus szobotu renisho, ha wuotowali to ryka to netko wotorene ste naszym doreste, so może one po tej próbie od 14 do 3 do 4 to jeszcze dla wostać, to jeszcze osoby motywowane, a chce sam zade sobą zuczować na tych rejach, które my starsi rejowa rozuczujemy. Hat jeszcze nasze treningi rolewa nastupało. Tam smo mo za naszych wulkich rejowa te treningi rolewa, te wotorene stajli, szczyż ma lust, hat czas, może też od dorosta zuczyć.
2: Hätte so nicht so prawam, du musst ja so sade stupica so moriować. Ka, also heiß handelt sich das gut gleich aus Preitschka, da geht der Rias den Asu schwerter kratz.
1: Hi, wird die Doros durch Skupina, bo tak mit dem Czasu, od 14.00 do 4.00, tam my so dokładnie so z nimi trenujemy, a na jednotliwych Reach, które już oni maja zuczujemy, to są jedna ta pastorska Rea za tych Hulcu, albo ta Holcza Rea, a tak dalej. Gdyż pan mu pan ta starsza rybanska skupina zwuczuje, potem one skiery w pozadku, sobą zade steja, si wubladaja kroki, a sami zdzila te spotaja na zwuczować, albo niekak sobą zaczniesz to, a jeli mu czas mamo, potem mu jich ty samo doprytka sobą zamo, albo wumienimo tak rec, a potem mu jim pokazamo te kroki, że może są niekakie praszne, albo dokładnie, że haj tak rec, z nimi nazuczymy te kroki za nasze reje, te wulki, że te wulki rejemy, a pomo tak rec, kaj stajne dwie wopsadki niekak mamo, tak smo niekak operowali.
0: Haj, a zobuchu sobak, duci nuaczko, ja też integrowani czuli, da wyzonejo

0: A chcemy za to wostanu tohle. Spytamy ich też na naszych wustupów sobą integrować, kaž na przykład na naszym festiwalu posledne leto, albo dalsze mniejsze wustupy, co my po Primorget und Jubiläum we Smerdžace, wodweski Smerdžac, a tam są one, musimy moi naszczelmili, musimy tak rzecz zapoczynali, pon są one ich reportwa przedstali, a pon mo, a pon smo zrumadnie zakończyli ze szworczu borczo, doj na rejakiś kujże może pola nas tyś nasz dorost, netko iżo, a to ja pon taki kaj zakończacy element. Ale kaj też prajne, mo mamy adwentniczku, albo poletne zetka, no po nas są ważne terminy, a tamo netko letes, iżo zno prajmo dorosti osobu podla, tu kiś ma czas, przyjdzie sobu, Abo, a jeszcze smo hewak jeszcze czynili. Ja mo smo mowinczki paslili z dorost holcami, a haj po nie takie spota ich nikak sobie nucka dżarze, to są one pod putne, a te haj, bo nie jest jenęż dorost, ale tam te to przychoda, może pon ze są one pod po tych ulkich sobie podla.
1: A we treningu im lewe są one szako też wieczor, hiżo podla boli, a potem mają tam te takie zrobane wieczorki, tak za są szykus, hej, lepe zeznaja, hiżo.
2: A ja bym prawie na dalsza ważna rzecz, kaszczem dio znacz też dana atraktivita za ten dorost. A ja bym raz prawie po przychodnym spół, słyszymy potem, jak zwisuje to znacz też z modernizacją rewanskiej skupiny Romada.

0: Za wšetko, co su runja k zapiknuli, pola nas w studiu studenca zastupere serbskich rejowanskich skupin z Łužicy, potem Łužicanska Rapsodia, Wódwo a Smerdoca, a netko chcemy z nano skrótka od nich słyszeć, što lica jeszcze tak na plany stoje.
1: Hej, also my jako Wódwoscy mamy nasz przychylny wstup siatki niedzielu we Biskecach, tam są my lita dło wstupujemy, a potem w leczych prezjach mamy turnieju do Rumunskiej, a chyba wstupujemy na wszelakich westnych spiedzinach, a w oktobru po czarnym kopcu.
0: Rapsodia?
2: Genau, my jako Rapsodia mamy nasz przychylny wstup niedzielu we Panczycach na Miemetanu, po ponu storiach moja prawa. A jak się są nasze highlights, ten leto, że my jedziemy na dwa festiwale, jemy w Polskę, a jemy w Niemskę. A w augustie mocno nas widzieć na tych znatych serbskich nocach w Smurczycach. A w oktobru my organizujemy jeden zromadny swiedzień, gdzieś potem też Smerdzaca budwo z nami romadzie w serbskim ludowym ensemblu w Ustupia, a potem te romadzie swiedza.
3: Hej, Smerdzaca Rejowanska skupina, bo mamy jacore wstupy w biegu leta, netko jeszcze planujemy z drugim na krabatowym na krabatowym mynie w czarnym gumcu w oktobru albo na nazymskim koncercie w Radworiu, a wiesz, że to jest prawo na jubileu zieletnia obstacza Rapsodie. Bo mamy też inny highlight?
4: Hej, nasze highlights to leto od Smerdzaca Festival w Czeski a turnieja na Maroko.
5: Hej, a ja się myślę, bo sobie zajmę, a nie tylko za naszych przyposłucharów, sobie za te wstupy Kieśnik i Niedzielu w Panczycach. Ja, absolutnie, ja to była, no hej. Też możecie się nasze serbskie, rejomanskie skupiny za co raz wobladać. Kola niko trochę budzę z nano, że kusią, dneska się posnij raz na festiwalu, albo tak też widzieli po takim wasza psichona skwarność, nie do Niedzielu.

0: Hišće Jonus Krutka, gdy dopomnieć nasza dżęstniša tema jest su serbske rejowanske skupiny, a pola nas tu w studiu przeco dwaja Jonus wužičanske rapsodije w dvore a ze smerdžac, a nitko kaž slubene chceme raz na to pola dać, što bych usnać také najlepše a najrenče, ale snać tež najhorše doživjenja z rejowanske skupinu. Hojš tu co započeć, frajče Skrutka? Ha. Přeradšte nam.
1: Also moje Das ist eine Rhapsodie. Meine nächste Situation ist, dass wir das Moment der Wustube Milieuprojektivische, die schon Jahre Watt geboren hat, die so ein so Tag will, Lennele, hat dort in der Dortzeit und Sportsenior, genau, hat meine neue Rentsche dort wieder noch bei Nasker in der Sprinne Wustube, das muss mir die Naskadjo und Zerriwat dort, wo Port wie Jahre fein.
2: Ja, so przyzamknął tej najgorszej sytuacji, to byś loni na rumuńskich nocach, to byś oprodzień traumatyczny wieczór za naszych.
0: Szycynnego, ja.
2: A tu najręczej, albo te dwaj najręczej, bo komika za my byś, tady są mu dwójce i na mezonarodne wubydżowanie w Praze dobyli.
0: Oj, na smerdżat ma?
3: Moje najhubieńsze dożywienie byś na Malta, to ja obydwie trzyje zrobiła, więc ja córyju bez trzyjami rywała. Ale hej, ha, te najrzęsze wokomiki są eigentlich szy wokomiki z rywansku, tylko to kaszę na słyba, a to szacza fajn. Hej, mój najhorszy wokomik, to nie gadaję nic z rywaną, tam są mi te trzyje otle dali, ale... Albo po dusze. Ale to był 2018 nasza turnieja do Peru. A tam smo si popram jezo tiki kakazy chceli wobladać, a potem smo tam jenem ok nezbożo mieli. Albo kus wlecze nezbożo z busom. Ale samo, kiedyś by to tam kus jara traumatyste za nas, ja to nas jako skupinu te jara husko romadze przyniosło, czyli jinak, to są pani ksiunkę z taką oka słyba, bo tam wosą starał ją, a ty czują, a to ja sobie popram też też dżarżowa, to dżęcniczo za mnie. Ha, hej, to ja popram te najrzęsze na rejonskie, te co realne dwa komiki, ty też mimo to oswyczyna, ty z romadnością, ale ty też taką jedną nową reju nazwę czuła ją, a ta co napiatość do to, a potem też to szodery klopowało, a wyjrzało, a potem się takie romadze wesoło, że to z romadnie zdokonniało ją, a to są takie najrzęsze komiki.
4: A ja poprawiła w moim budowskim czasu moje najhorsze dożywienie byśmy dneska tu festiwal, kiedyśmy w Polsce rejowali, to byśmy jeden jara muczny publikum, a jedna jara nic tak dobre jewiszo, to byśmy jednoż plesonaki, a poś tam taka ryna durychszła, a to nie by tak fajn, to są nie tak dere rejowało. Jo, so tež je na rejoka zraniła, ale nic přijara. Na je to by kusk nic tak optimálne. A moje najrenšie doživjenie, to sú boja přizankova, sú poprom skoro ešte doživjenie, keď je najfas rejvanské má, ale by so tež to je mezonárodný festival, do ňa jara fajn, also folklórny festival. Ha, hoj.
5: Also meine horsche Dojewene bi jakos ja na moim prinne Bustupu ne dobien solo rebat smewa. A chasse so hische tak do nerven bi moi highlight hat schon ditka folklore festivaloni.
6: Ciao la bitte tvoi ne horsche wo komik so to solo rebau. Na ja so fast.
5: Na ja do rio den is chische schon moa aber sa do ne um solo rebat ki de po nas chipore nem ja aber sa. Tam zaskoczy, że się runie na tej pozycji stała, kiedy się poprawi ten rejuju.
0: To pan najskoro to byś improwizować na okres, no, takich okomikach.
6: Ale pola na zola ta to poprawi, że nie nadpany też nie opakio. Nie dało nic o pierunę.
5: Problem, bo tam są dwie o tym pozycji. Ale okej. Ale czas na rejowali. Genau.
0: Da, bo ja prawie na kuzie pat wylo rianoch okomiku podla, jen za jeszcze wylo dożywi. Hoj. Genau, mo przyjedziemy nitko, potem nie dom knęł sam, a w biegu drugie godziny zanimy potem jeszcze, jak ta upada z konkurencją z skupinami, ale to debicze są jeszcze troszkę szczerplicz.

0: Zatkula.
1: Kóždu póndźelu. We okresu Budyšin je so w nocy od srjedy na štvrtk dohromady 30 romadow dočasne wotpaliło, mjez druhim tež we Worklecach. Krótko do jednej so wonjuwa wobora wo so palacej romadźe informowaše a wonjuwi wobornicy kwatachu na wuku zvonka wsy na smjer Leopold. Naže pak běše zasadźenje wobornikow hižo přepožde a romada paleše so hižo we večej rozměrje. Tak so wonjuwi wobornicy ju hižo hašeć nie možachu. To pak nie běše hižo všitko. Štvrt rano potom modostni zvěščichu, so by so v samstnej noci jich vinc zubil. Tun běchu modostni hakle sredu zromadnje navili. Najebač tutych vúšparanjow poda so modina nydom dodźeva, so běchu jich vinc reparovali, kajž rekne to klubu nawoda Gabriel Schuster.
2: Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je od nitka wozywany na sorabistickim portalu wiedzy Sorabikon Serbskiego Instytuta. Wun pokazuje materialne stwitki serbskich stawizn a serbskie kultury w zjawnym rumie Hornie a Delnie w Łużycy. Tu chwilu w obszima w sakskim dzielu 620 budyskich pomników, napismu, umysłu ochtwowu na twareniach, w opomniszczu a skulpturu gajsztyś na przykład Hostczyns Wielbik albo pomnik za Jana Arnoszta Smolerja. Sorabistiski portal Wiede Sorabikon je digitalne leksikon za serbsku kulturu, rzecz a stawizny.
1: Modina w Bluniu je sobotu meju metama. 12 boru, holce a młode żony bychu szitkę w narodnej drażdżce boju ruskich Serbów, czyniesze z przewodą muzykantów na swiedzeniszczo przy sportniszczu. Tam przedstawi się wiosna nam wiaco rie, predahacz niedzie cice czy metorska mija padną. Naprzemowie w titul miejskiego krala doby Juna Skytl. Wun wuzwali się tabiju mozikes za swoją kralonu. W Radworiu tamnisza modina czera po podniu meju na 8 metama. Wiac w tym zonicze we wus.
2: Koparske wuslitki. W Wyszej Lize je Budysa Budyšin pola SC Heiligenstadt z C2 dobywa a biskopičenio wróćichu so najebač na wiedowanie 1-0 z porażku 1-2 z Werningerode. W krajnej klasy Stafla Wukocz su nimsko pasličenio smušku kotaž dželi cilki, kiž dobia zestupić vo tyžki smidža vostač ľudz byli. Porażka 0-4 w Wesenictalu by hižo 5. zasobu.
1: We okresnej Wyszej Lize je prynne mústvo športowej jednotki Kruščice serijo bez porażki dale wutwariło, a samo cyči raz zasobu dobyło. Pola post Germanie w Budyšinie trichichu przy dobyču C2 Jan Bogusz, Oskar Hausz a Franz Bench. Drotka ramno Soku Rajbice Hoki 0-2. Krótko do počasa by Leonard Hajdon a krótko po počasu Richard Schneider trichu. Modro byli kulo Wulke Rydorjece 1-0. Ci wuslitki z okresnejo ligu. Traktor Maleschetze SJ Kruščice druhe mústvo 4-0. Športové towarstwo Dziejatna 122 Radwo FSV Wute 0-3. A Panšice Arnsdorf 3-0. Za Panšano trichitaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik.
0: Zatkula.
1: Neuse Zeuse. Kóždu póndźelu.

0: Zatkula.
1: Nam zwostane netko jeszcze jedna wusowanska hodzinka, ale jeszcze dojszczo temu.
2: Hej, wieso, albo najpierw raz zwostane mi jeszcze skrótka po naszej śrewanskiej skupinu, hostki z prynie hodziny, a potem wieso najaktualniejsze temy podadamy do Radwora, tam jeszcze jako mija jenoż dwaj dni stała.
1: Potem dżedale do Koczewusa, to by mu o sobie za aktualnych maturandów zajmowało być.
2: A przysiadne koncerzynia nie jenoż filmowanie, a świate poprawienia, a miejemy tanie w Banczycach, gdyż Budziczanska Rapsudia występuje, ale też dzień maczory. Po takim poprom najwięcej czasu, tylko mamy dalej się przygotować.
1: Hej, a potem dowiemy naże jeszcze dalej do Lipska poladać. Tam mamy też jeszcze małą nowosku za was, albo hej, no to mało, co się tam dzieje stało. Ale jako prydne poladamy raz, co ma hej, huczba za nas przedwiedzone.
2: Kiliano?
3: Druga godzina i nasza huczba, a dość nowych temu. Predahać pak z tymi temami započinamy, wam netko dalszą huczbu przedstaju. Spiew, przed co ja, spiewaja, a zapiskaja wam luzo hulcy.

0: Započinamy pak ze Hold the Line a Toto. Dajcie sej lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: Wokoło 17.15 docpěchu naju z Lipska kytro nastrožače bóješće. Kajž policijski rěčnik Wobkruči je w centrumje města dokładnje na grymajskej droze auto do skupiny ludzi zajęło.
1: Po prynich informacjach są so wiacore wosoby zranili, a jedna je mortwa stał w 18.20. Grymajska droha wiedzie od centralno Augustusu namysta nimo uniwersity, kajż też Mikwałszskiej cyrkwie. Bliskości je też Lipšćanska opera.
0: Na Lipšćanskiej uniwersity studia wszak też dojść do Serbu. Mierz nimi też Lena Handrykec, wona by runę w tym czasu tam, a chcesz so z uniwersity runie na tutu grymajsku drohu podać, jako so to szo sta.
1: Lena, możesz też na nam skrótka rzec, jak się to w niezbożu zorniwa, stano się to je, z daloka dożywa, bo jaka by ta sytuacja?
2: Hej, musimy runę przestałku myli z naszymi tutoriami, a są wąka na dworze od uniwersity, no dom podla toho zakoda smier te drozy siedeli, a najprzód by szło mierne, a naraz super započli przedstawiacy ludzi do naszego smyra przyjęć, a heißt, wenn ich widzę, li jenu zwycu od niekiego korobno, bo policajskiego auta, a na to jo jena komilitunka, my tak do tego smyra szwa, a hej, jenu sprawa, że so, ona musi tam ludzi leża, je niekiego żona, je potom prawa, że tam runa niekiego auto imt, do tych ludzi zrazu Hej, na to jo pon šitko jara spyšne šišło, najprostno widzeli, kak je na moda holca cele ze sezo wuderena tam na tom dvoršinže a te durje tam, ke dvori se so začinali, potom je nam jen muž pravil za domo prošu šice na tom dvor opuščiť a my smo potom išče jen přichodne tutori mili a te tute Hej, rum, gdzie smo to byli, byłem blisko do, also nie dom podla toho puča, to smo bądź też przez okno widzieli, że tam szopu na koromność auto, a że policja tam wszystko watchla hała, a hej, potem je nasz tutor nuciszo, a jo nie dom prajo, że tu tutori nie tylko wupane, a że domo proszę wszyscy tu hej, rum wopuścić, a ty czy co to so bydle nowo puścić. Genau, pan zimia wączwa, dokuż zimia dwa do tego smyra, zim dwa dokuż wopić, a zim na tamom buku, gdzieś się nie złożył zapoczwo, bo prawom won przyszła, tam tutaj nie ma le cici koromne auto, a tak stali, co puczby bone ludzi, a tam są też jacy jacy koromne auto szieli, a policja, a szitko, a Heute Tramwaj jest tam die Stalin, jest mal die Dalejic.
0: Das ist prawa so betwür dumpuć. So ist es doch bei troszku wobieńc. Wisch das noch nie den Stadalsche, gar nicht gerundet am Tun Staujo. Hat so tam schätzeste de korum na Auto, aber, hei, gerade am nicht gerundet wupada. Wasch das noch nie den Stadal. Noche Sanas hat wettig Medias die.
2: Na hei, jakost du mehr von dummisch war, da bedacke Buhodine Bottom, so ist es doch schon Stauer. Dosz ja in schätze niekotre korumne auta tam hinjecz słyszał, a to ten nieke szczeci nie wyzaj nieke nuhacz, nieke wopodze tam hinjecz, aber das nie szut rudzia, ale słyszysz, że to schätze ja, a tyś jako sam pon domo szwaby szopu na auto, dokaż to sobie potom wyzotysz tam rumadzi.
0: Cele wutromne dżakty, Bilena, bo se nadziamo ze sobie szym we twoje wokoliny, szym derydżo, a ze sobie nie onikom niczo dale stało. Ja, dziękuję, że jesteś z nami z krótka o tym oczu.
1: Proszę.
0: Hej, aktualny stał nitko je. Wiesz, że są, hej, że wiesz, że tu jeżdża, albo wodzia tutaj auta, cija, cici, cilitny Niemc. 23 potrzebnych doromady są, a liczba hej, mortwych leży miasto miżo pola dwajach osobu, a hej, jeli so so jeszcze nieco zmienimy, was w na najaktualniejszym stawie tu działamy, a so jara nadziemy, so, so to spieszne wszystko rozrysa, so, so liczba mordwych osób nie powyższy.

0: Trendowy sport volleyball přeco bóle na zajimje přiběra wo sebje w młodźinje. A tak su młode sportowcy z wyższej szule Michał Hornik Worklece związkowe finale w halowym volleyballu docpili.
1: Volleyballista z Worklec do Ryka u Wosnacze, abo też WK2, dojedu se od wutory do soboty do Berlina, a tam so z dalszymi szulariami we volleyballu mierja. A to w wubedżowaniu młodźina trenuje za Olympiu. Je to zjazkowe finale.
0: Tam so najprede w skupinskiej fazie wo dobre wukadne mistno postaraja, tak so K.O. Gordutzbeer.
1: Jeden ze sedom rajorjo, kotry sport nawodom wučerjo, knieza Wenka a knieza Bimaka we volleyballu swoje kmanosće pokaza, jest man wučo. A wun sam nitko o tym rozprawa, jak so poprom na tutun ważny turnier przyhoduje.
2: Jezu smo kujże tydzień na volleyball trening szli pola Viktora Worklecu, Bunjulu a sredu, potom to smo tyś wusto kunc tydzina a tak Beach Hodge boli, albo sredstyżina, wonka w Kruszicach. A to smo tyś boli, kolko że sztwork w szuli pola nasza GTA.
0: A tak wiele dziwa a motywacje za taki wosobity turnier je zakład za dobrą usytki.
1: Markus Ritsche je dalszy raja młodego mustwa, wun nie ma żaden poradny cel, ale za to wosobity a ważny przerozacze. Ale to wam sam poweda.
3: Nasze oczekowania są, że chcemy na kuźny pad z tymi tamami, z jaskimi krajami sobudziarzyć, a też sobie pomyli tam szposmyć w Berlina.
0: Haj, motivowani oni są, a też wieselo nadziemne nie zabudu. To jest tola te najważniejsze na sporcie. Całe mnóstwo je pak w 10. letniku. Tuż nie bochu dobyli tutun tydzień poprawom prowania pisać. Haj, ale za to są nakładanski termin dostali.
1: Dola kajki czysztoje, aby hać wozmu to rajo z lochkościu, to wam dalszy raja Jan Zimmermann w odmowi.
4: Stara przepłanie, ja nie mam tyle, ja sobie dery na volleyball muszę koncentrować, a ja to nieki tak zło nie widzę, że mogę płania zapasnemu, że mogę to ma po pojeszcz opisać. Za metodu możność ma, ja możem sobie kus lepsze łuknąć, a ja mam je miesiąc dwie czas, a dwie płania łuknąć, to mi ta możność da, a to dla mnie tak zło zamy.
0: Hej, to uprawdzę za jara dobrą planą, klienci, to by ja ty
1: Ale już przyjemy wszystkim rajaram wiele wóz bycia dobrą poradzenia.

0: Šulerje w starobje skupiny WK2 z Worklec jedu jutze rano na zjazkowe finale w šulskim volejbulu do Berlina. Volejbulistča 9. a 10. letnika nastupja tam přećiło do večerem z dalších zjazkowych krajov.
1: To je netko hižo neskere najväčši športový úspěch Worklečanskej wyššej šule.
0: Runje netko pakuja svoje zmachy, tež vúčo křesťan Bemak.
1: Hej, a što da za vúčo šo sobu?
2: A je što da šo sobu za, no hej, musu dětsa s našimi šulerami rečeli s tými športovcami, a s môjim tež prajeli, also vážne, jo, je ne športové črie. To je najvážnejšie, dokéž tri kursy mu tak prajene dostali, od Sachsie tak prajene. O fenki, to bys sobą tych sąsiadów dożywiczy w Berlinie, ale to też mamy tych swobodny czas tak pełny po naszych krach, a to możemy sobie tylko troszkę nie wycyku obladać, nie z drugim chcemy też na metańcu iść, a to nie, te starsze żeby po fenku sobie dać na kurzywa.
0: To to skoro jest skoro za dołem klinczy, bo ja raz prawa, ale za was budżet to załyszczyn, ja rabony tydzień. Posled na ra finalnego koła wotmy so w wuznamnej hali Maxa Schmellinga, ja to wasz ciel nieka tak rad, za was?
2: Ale mój bóg po prostu weselili, że mam tak daleko szli. Kiedyś pani, no mój nieka z żadnymi wikini, a inaczej nie nuc, lejdziemy, ale musieliśmy się pojeli, musieliśmy spytać mu szo, musieliśmy w prymej ten nuc, a musieliśmy nadać ka beży, tak już mu docela nujmy, jak silne nasze przeciwniki są. A potem damy się przekłapić, no, a kiedy pani mu nie ma żadnych ciszy natwarzyć, musieliśmy tam volejbol grać, weselo mieć, a potem wojować o kujże ból, a ladać ka daleko nasza małka szula szindzie w Niemskiej.
1: A jak możecie netko Schulerjo také v prúhanským času motivovač.
2: To sú športovce. No, oni my sa hrali športovia, no, a oni sa da nekci štedy to nevozno dobolí. A jíme to veľké veselčino, a ja som už musel, dokéž je to taký veľký úspich, a dokéž je to junkrotné, vy sa netomníko ulice motivovač. Te starší sú sa, když sú vôsile za to zasadili, sú len môža do veľa vina ječ. A te prúhane môža sú na kontašle šo.
0: My sme úne znamo slušali, že vo neke nešče tak praje ga silni vaši prečovnici sú, ale znajčo znano to jedno abo damno a vyšče okej, bo môže česo tak rec trošku na to nastajíč a vyšče, što vás očakuje?
2: Na, ešte nás očakuje, my nujemo, my máme v naši štafli, keď sme dnes sezóniu z Bajorské mústvo, potom z Baden-Württembergské a Šlesvík-Holštanské, a o tých Bajorských, ja viem, že to nekajka elite šula z Mnichova, a na tých bude to zaujšie Češko, v předpolu tam rač, ale kaj prajnemu docela nujemo, kak silne oni sú, ha. Muszą te sami cipne, choć mu tam też znacz niektórych rajowu. Widzimy, kocyś znacz na uszo klasowe raja, albo znacz no nidzie w narodnym mustwie raja. Hej, damo so przekłapić.
1: Hej, z lusztą. Tam nuc to klinczy zainem jara dobrym nastajeniom. A što macie mu netko jutze na tym prynym dniu tak przedwidziane?
2: A jutze, to szyn, mu nie mamo żadne ry, jutze, my najpierw mu przyjedziemy do Berlina, a ja potem dostanemy nasz hostel tak prajne, a możemy so kus przyjotować na jutzyści, oder zajutzyši dzień potom, gdyż mamy nasze prynery, a to popołamujúce je také haj otevrené kúsk.
0: Hej, my tvočíme palce po takým vokličanským šulerom 9. a 10. letníka a vyzotíš vám jako trenera jutze ráno podaja so voni potom do Berlína na zjazkové finále. Močina trénuje za Olympiu ve volejbulu a za to sú haj, keď sme slušili, samo ich prúha napřepovožili.
2: Aj, no, tak to jo.
1: Veľa úspěcha vám.
2: Zapáš bol.

0: Zatkula.
1: Mały reminder za was, niedzielu, podajkim dżesat imię, je dzień maczoru. Możność za kreatywną żyłku radzdać.
2: Hajendlusza prajen hać czynene, a przesadzenie nie je ani problem, ale skiery idea.
1: Mój smy niekotry idea za was rnaromadzio, zakwadny princip czas a nic zeig.
2: Haj, na przykład zromadny wulit, to są cele, które chodzi po prawo, możecie na przykład wulet planować na miestność, albo z czynnitościami, kiedy się z waszej maczeriu i że raz czynili, albo kiedy z niej zjazujecie po takim tak recenie wospytowanie jednej rianie dopomnienki.
1: Za tych kocisz rady twary albo pasta, niż to z wobrazami są przeco, które chodzi, mała kolaża w obrazu albo dopomnienku z ramikom po takim smierdiku.
2: Wieso możecie też małe dobropisy za pomoc albo masażu darić, ja w osobinstwie pak sobie takie nieszto. Tak, które nie spomiatkują po takim, dacie to jeszcze też wyższe, za to począć też w obchodzie czynicze.
1: Dziś jeszcze słodka idea w oczetie, ja? Zlepcie małe celki z rianym rączką albo dopomnieku po całym domie na kwodżak, etc.
2: Haj, a kwietki wieso też przecadu.
1: Hi, a moču hižo zase smoj, menujce kila so naše vusovanje dženca naše hižo ke kunci. Skoro džesačiš netko je, a tak zvostane namaj, jenoš hišče.
2: Hi, božeme prajč na zase svišenje potom v psičodnem semestru.
1: Potom, češ mamo zase brozine. Nije. Hi, my přijeme vam hišče jeden reálny tyžen. Starta tyžena je so naraz nadžijom ne poradžiju a do ponucku. A co przyjdzie na raza?
2: Bożemy.
0: Zatkula. Moja żuma.